wielki kład uczucia i dumani rucze. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbucia.